Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu.

drzew. Jako drzew w uzwienach slyś. Jako drzew w uzwienach slyś. Jako drzew.

AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Rock rádio brána k bezpečí. AU portál.cz. Rock rádio. AU portál.cz. Rock rádio. Portál.cz.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Voraz s Danem.

Rokovej Vorapu. Rock Radio. Rock Radio. Rokovej Vorapu. Rock Radio. Rokovej Voras s Danem. Rock Radio. Rokovej Voras s Danem. Rock Radio. Rokovej Voras s Danem. Rokovej Voras s Danem. I Voras s Danem. Danem.

Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera.

Andrej Voraz. Rock Radio. Rockovej Voraz. Rock Radio. Rockovej Voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej Voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej Voraz s Danem.

Rokovej Vora. Rock Radio. Rokovej Voras s Danem. Rock Radio. Rokovej Voras s Danem. Rock Radio. Rokovej Voras s Danem. Rokovej Voras s Danem.

vy ako na Titaniku. Hudba hraje i kdy. Pánové, jako na Titaniku. Hudba, pánové, jako na Titaniku. Hudba hraje, i když se loď potá, jako na Titaniku.

Rokovej voraz s Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem.

Rokovej voraz. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem.

voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rock Radio. Rockovej voraz s Danem. Rockovej voraz s Danem.

0: Šaty koprl, kto si pak uvaří? Šaty koprl, uvaří. Šaty koprl, šaty koprl, šaty koprl.
1: Rock Radio.
0: Šaty koprl.
1: Rock Radio.
0: Šaty koprl.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.